Gotowy si za dwa dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčasťe tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I ešte Ruslana.

Gotowy si za dwa dni čistá energie. Spice Music Festival 2026. Súčasťou je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Rideset Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana. The Under